ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: mama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.

0: reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
15: I po tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.

0: Max. Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
0: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezent.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: Oh.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

Andy Dusta serdecznie pozdrawiamy. To Zokaria w RMF Max. No i dzisiaj po raz kolejny będę próbował, znaczy nie muszę chyba próbować, po prostu wam udowodnię, że niedziela to jest dzień świetny. Słuchajcie, RMF Max. Niedziela jest kozacka, jak ma się fajny plan, a że słuchacie RMF Max, to plan już jest. 24 dzień maja, dzisiaj Zuzanna i Joanna. Wszystkiego dobrego z okazji imienin i urodzonym 24 maja. Dzisiaj zielone świątki. Dobrze słyszeliście, dzisiaj mamy zielone świątki, dlatego zagramy teraz na różowo. Piotrek Niewald, dzień dobry, do 13 z wami w RMF Max. Niedziela, dzień świetny.

Kolejne gwiazdy meldują się na polskich festiwalach, ci także nad polskim morzem. W RMF Max to był Axwell i Ingrosso. Zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego, by prawie 50 dni po Wielkanocy upamiętnienie wydarzenia z Wieczernika, które dało początek chrześcijaństwu, wymiar ludowy, no generalnie wiosenne obrządy pogańskie związane z kulturą przyrody, domy obejścia i kościoły dekorowano zielonymi gałązkami brzozy, klonu lub lipy. No dzisiaj po prostu kolorowo będzie, jak to zwykle bywa w RMF Max, i niech muzyka to udowadnia. Taka, która nawet wraca z roku 2012. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Cztery pory roku, jeszcze wiosna, ale już zaczyna nam się lekcja robić, prawda? Oj, gorąca to niedziela, proponuję ruszyć cztery literki na jakiś spacerek, na dzieweczkę albo chociaż wokół bloku. No proszę bardzo, po obiadku. A nie, to do obiadu jeszcze trochę. Wiktor Waligura w RMF Max. No tak, będzie obiad, jak się ziemniaczki ugotują, ale to jeszcze troszkę. A propos kawy, to ja dzisiaj bym nie przesadzał, dzisiaj bym sobie troszeczkę odpoczął, w końcu niedziela, można się pobyczeć. Człowiek nie musiał tak wcześnie wstać, prawda? Chociaż są tacy, którzy pracują i bardzo serdecznie chciałem ich pozdrowić. Smacznej kawusi życzymy, dzisiaj smakuje lepiej, śniadanie trwa dłużej, muzyka brzmi spokojniej. Zresztą wiecie, no to są te rzeczy, które w niedzielę najbardziej cieszą. Muzyka w RMF Max.

0: Rihanna tak ładnie wyśpiewywała w RMF Max. Calvin Harris ładnie pogrywał We Found Love. Dzisiaj 22 dzień maja. Dzisiaj mamy zielone świątki. Ja dostałem właśnie przecudownego i najmilszego dzisiaj SMS-a od mojej mamy. Napisała, że syneczku, słucham cię w radio, słucha się ciebie doskonale. No tak, ja mamuśki słuchałem całe życie, to teraz mamusia, synusia w radiu słucha. No, bardzo fajny temat. Wszystkie mamuśki serdecznie pozdrawiamy, wasze święto w niedzielę, ale tak naprawdę świętujemy codziennie z miłością, olbrzymią miłością do was. No tak, słuchajcie, żeby nie było niedomówienia. Mówię, że mamuśki całe życie słucham, ale czy posłuchałem? To już zupełnie inna sprawa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do Mójki Kina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w RMF Max, taka fajna niedziela, dzień świetny. Okazuje się, że słuchają na łódce. Okazuje się, że muzyka z RMF Max może powodować, że te ryby biorą jeszcze bardziej. Wszystkich wędkarzy serdecznie pozdrawiamy. Ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w takich zawodach wędkarskich w Sławie. Organizatorów także wielka piona i wielkie pozdro. No i teraz słuchają nas po widzu, panowie i panie. Wielkie pozdro, połamania kija. No taka niedziela z RMF Max to dzień świetny. Piotrek Niewald, wracam do was po 10:00.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
9: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: I po reklamie.

0: słuchacie RMF Max w niedzielę. Piotrek Niewad, dzień dobry, po 10:00. Jak kto w tym roku bierze ślub, no to właśnie przed oczy trafił mi artykuł o mobilnych stacjach kulinarnych, które podbijają wesela. Piszą, że drogo. No taka stacja kulinarna przyjeżdża, samemu sobie robicie to i tamto. Pojawiają się lody rzemieślnicze, pojawia się gotowanie na żywo, ale rzeczywiście trzeba tutaj troszeczkę pieniędzy wydać. No i nie wiem, czy to tak na pokaz, czy jak to wygląda, no bo przecież wuja coś upędzi, ten coś posmaruje, a tatuś coś ukroi.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: A ciocia coś upiecze, no to pozdrawiamy. Może są jakieś poprawiny tym razem w niedzielę, bo to niedziela, dzień świetny. No to poprawiamy fajną sobotę i fajny piątek. Dzięki właśnie RMF Max. To był Metzner, jego Gota, ma przed wami Alan Walker, Dancing in Love. Można tańczyć w miłości.

0: Nie działa dziś świetny, słuchajcie, RMF Max, bo Pitbull czy Pitbull gryzie? Nie, Pitbull krzyczy I'm back. Słuchajcie, na Narodowym 23 lipca, ale Pitbull krzyknął I'm back i na jesień, i chyba nawet trochę na zimę, nie, na jesień wróci. 27 listopada pojawi się w Łodzi, Atlas Arena się kłania, później pojawi się w Ergo Arenie w Gdańsku 3 grudnia. Czy są bilety? No jeszcze są bilety. Czy będzie można wygrywać bilety w RMF Max? Będzie można wygrywać bilety w RMF Max. Bądźcie czujni, szczególnie zaglądajcie na nasze social media. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: ona świetnie śpiewa, dlatego ta niedziela robi się świetna, prawda? Ellie Goulding w RMF Max i Illenium. Piotrek Niewalt, czy ja dzisiaj będę śpiewał? Nie, lepiej nie, nie przejmuję sobie tych zielonych świątków. Zuzanna i Joanna. Asi i Zuzie możecie pośpiewać. One mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych 24 maja.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cekiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
11: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
10: No, ładne kwiatki.
11: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
12: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

ładujemy dobre emocje w RMF Max, także muzycznie. I tymi niedzielnymi zapachami. Psychologowie od lat wskazują, że zapach świeżego pieczywa, kawy czy ciasta potrafi natychmiast poprawić nastrój i wywołać poczucie bezpieczeństwa. Dlatego niedzielny poranek tak wielu osobom kojarzy się z domem. Co dzisiaj? Co tam tak pachnie na śniadanko? Czy to już może czuć obiadem? No to smacznego, także przy RMF Max w niedzielę życzymy. Dzisiaj w ogóle oprócz zielonych świątek mamy inne fajne święta, ale co tutaj dzisiaj warto świętować, o tym opowiem wam za chwilę. A teraz w RMF Max Alex Warren.

0: Getta przed 11 w RMF Bank. Tu niedziela, dzień świetny. Właśnie Memories. To te wspomnienia po cudownych spotkaniach. Specjaliści od zawsze mówią, że najwięcej szczęścia przynoszą nam spotkania z bliskimi, a dzisiaj mamy Dzień Braci. Dzisiaj Dzień Braci, braci się nie traci. Bracholowie, serdeczne pozdro dla wszystkich bracholków, braci, braciszków i tak dalej. Ja mam siorę, jestem z tego dumny. Kto by takiego drugiego brachola wykarmił? Ale jak macie braciszka, to pamiętajcie o nim. Ej, siora, zadzwoń do mnie. No Dorota, no proszę, no zadzwoń do mnie. Dzisiaj także Dzień Cyrlicy, ale po co to świętować? Dzień Ślimaka. O, to jest dobre święto. Ja dzisiaj tak do przodu pędzę tu. Max.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

To jest piękny numer na niedzielę, prawda? Jak to się podróżuje, jak to się kieruje autem, Iban i Holo w RMF Max, niedziela, dzień świetny. Powolna kawa, coraz popularniejszy trend na świecie, to tak zwany slow morning. Spokojny poranek, bez pośpiechu, telefonu i stresu. A niedziela to przecież idealny dzień, żeby to zrobić. Chociaż tak jakbyście spróbowali też jutro. No to przy okazji niedzieli wieczorem proszę odłożyć telefony na bok, żeby ekranu przed snem nie było, będzie się lepiej spało i od rana też nie chwytać pierwsze telefonu. Niech obudzi, okej, ale później robić swoje, dźwięki wyłączyć, jak nie trzeba go używać i po prostu dobrze zacząć tydzień. Pamiętajcie włączyć RMF Max.

0: i od dawna to wiem.
1: No i najważniejsze, wiedzieć co się chce, prawda? Vito Bambino, Igor Harubo, to powinienem zacząć od Zali, Męskie Granie Orkiestra na rok 2026. Zaczynałem na koniec czerwca w Żywcu. Żywiec, ale będzie Żywiec. Później Poznań 3 razy. Och, te koncerty tak popularne. Dobrej zabawy już dzisiaj wam życzymy. Później przybywają do Gdańska, koncertują we Wrocławiu i jeszcze w Krakowie. Kolejne 3 koncerty są także w Warszawie. Finał 22 sierpnia. Męskie Granie Orkiestra to przed momentem w RMF Max. Nareszcie.

Zielone Świątki w RMF Max, tu niedziela, dzień świetny, pierwsze grille, kwitnące drzewa, weekendowe wycieczki, a rower zardzewiany, bo zapomnieliście zawieźć do serwisu. No właśnie, kto pompki napompuje, ruszać, cztery litery, radio ze sobą wziąć, piękna pogoda, celebrować. Jakie będzie lato? Synoptycy mówią dynamiczne. Co to znaczy? No dynamiczne, to dynamiczne, ale nie od dynamo. RMF Max, RMF Max. Niedzielne, dynamiczne Alesso w RMF Max.

0: Wiele lokali udowadnia, że w niedzielę także można potańcować, w niedzielę także można się pobawić. O soczku, o jakimś fajnym koktajlu. No i bardzo, bardzo dobrze, to była Katy Perry w RMF Max. W ogóle muzyka do południa lepiej działa. Ludzki mózg rano mocniej reaguje emocjonalnie na muzykę niż wieczorem, dlatego ulubiona piosenka usłyszana w niedzielny poranek może poprawić humor nawet na cały dzień. No jaki ty mądry, no ocaliłeś niedzielę dobrą sobotą. Tak, tak, tak, niedziela, dzień świetny. To teraz Zara Larsson w RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
11: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
10: No, ładne kwiatki.
11: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
12: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: Jeszcze przed południem niedziela, dzień świetny, za chwilę 12, a przede mną rozpiska tego, co dzieje się na Lecie na Maxa. Tak, tak, tak, po raz kolejny. Kolejny rok z rzędu udowodniliśmy, że RMF Max zaczyna lato trochę wcześniej. Mamy specjalne gwiazdy i mamy strefy koncertowe, które rzeczywiście funkcjonują doskonale, bo dają bardzo dużą ilość radości. Byliśmy w Gorlicach, byliśmy w Pile, a teraz wybieramy się do Malborka na 13 czerwca. Będziemy w Wadowicach, Gogolinie, Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie, Posti, Napoli, Zalia, Oskarcem z Grupsą, Edyta Górniak, Skolim, Grzesiu Chyrzy i wiele, wiele więcej. Marylka też będzie. Spotkajmy się, to piękne wydarzenia są. Więcej o nich na rmfmax.pl. Lato na maksa.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: oni grają. No taka dwójka z Amsterdamu uśmiechnięta, to musi być po holendersku, prawda? Ano, drwerem w Max, od razu niedziela, taka taneczna, ale energia, ulala, tańczuję to w studio. Wy też tak macie? No to trzeba było wczoraj uważać, to by dzisiaj głowa nie bolała. Słuchajcie, kolejna fajna impreza i kolejny fajny event 12 i 13 czerwca. Największy eventowy temat na Śląsku. ING Silesia Beach, a do tej pory jeszcze będzie ING Partybus jeździł, tak, tak, tak. Przybędzie, no tak sobie patrzę, do Poznania, przybędzie do Chorzowa, tam będzie można także potańcować. No i pamiętajcie, można u nas w RMF Max wygrywać bilety na ING Silesia Beach. Wszystko w Parku Śląskim w Chorzowie 12 i 13 czerwca. A artystów co? Niemiara.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: na rowerze śmiga, no to my też na rowerze sobie pojedziemy do Belgii i Limburię zwiedzimy, a dokładnie coś, co nazywa się Cycling Through Water. To jest taka ścieżka rowerowa, która tak naprawdę jest pod wodą. Teraz sobie wyobraźcie, jedziecie sobie ścieżką rowerową, 160 cm głęboka, 212 metrów długa, 3 metry szeroka, po prawej woda, po lewej woda, a wy jakby w tej wodzie, w środku, przez tę wodę, niby niczym ta woda niczym się rozstąpiła. No to powiem wam szczerze, ja chyba rzeczywiście sprawdzę i napompuję opony. No i ta belgijska czekolada.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
6: Lato w Half Price.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: niedziela, dzień świetny, ale on zmienił rytm doskonale. The Chainsmokers i John Summit w RMF Max All The Time, a więcej o Bangerach i Muzie na naszej antenie na rmfmax.pl. Niedziela, dzień świetny to oczywiście ten program od 9 do 13, ale Natalia i Justyna przyjmują naszą antenę po 13 do godziny 16 i chciałem wam zwrócić uwagę, jak lubicie troszeczkę plotkować, troszeczkę, to Karola i Mateuko pojawią się po 16 i kolejne fakty z życia gwiazd na różowym dywanie w RMF Max będą.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

0: niedziela, dzień świetny, po raz kolejny to udowadniamy. Karola i Mateuko, Różowy Dywan, mówiłem o tym po 16, ale dzisiaj nowości z Rolex, Max Reels, Filip Kliber i Jano będą z wami po godzinie 19. Jak macie ochotę na nową polską muzykę i wszystkich tych, którzy debiutują i naprawdę dobrze to robią w naszym kraju, to specjalistką od nowych nazwisk jest Karina Cińska. Próba mikrofonu dzisiaj po 22.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Czekałem na ciebie, mój kochany Francuziku. Bob Sinclair i Kaiza w RMF Max.

0: Bujana Nelly Furtado w RMF Max przed godziną 13. Dzięki za niedzielę, to był naprawdę dzień. Wróć, to cały czas jest dzień świetny. A udowadniałem to dzisiaj wam, w sumie nawet nie musiałem, od 9. Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło, bye bye. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: dzień dobry, już po 13:00 niedzielka, no jak pięknie, jak fajnie, jak cieplutko, a z wami dzisiaj Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek i oczywiście hity na maksa, takie przyjemnie bujające. Daya, Albi i Good Boys w RMF Max, za chwilę więcej takich przyjemnostek muzycznych, a my z wami do 16:00.

0: Katy Perry w RMF Max. In another life I could be your girl i myślę, że każda z nas kiedyś takie zdanie sobie w serduszku powiedziała.
1: Oczywiście.
0: W innym życiu byłabym z tobą. W moim przypadku to był Justin Timberlake w nastoletnich czasach.
1: Na pewnym etapie mojego życia również. Enrique Iglesias też się przewinął. Jakby moje serce było bardzo pojemne i wiele gwiazd tam się pojawiało. Nie pojawił się chłopak Katy Perry, o którym to nagrała, ale nie szkodzi. Ta piosenka i tak rezonuje bardzo.
0: Dokładnie. I mamy nadzieję, że z wami również. Generalnie to jest w ogóle tak, że od każdego celebryty nas dzielą jakieś 3 osoby, czy jakoś tak to działało? No
1: może
0: nie wiem.
1: Nawet mniej, niewykluczone, ale nas od męskiego grania dzieli bardzo niewiele, bo to jest najbliższy numer, który usłyszycie na naszej antenie, a męskie granie orkiestra już niebawem rusza w trasę i będzie pięknie.

0: Tame Impala i Jenny, która w tym roku będzie w Polsce. Mam nadzieję, że słuchają nas ci, którym się uda załapać na ten koncert, bo to wielkie szczęście, musi być.
1: Tak jest. Dracula za nami w RMF Max. Olivia Rodrigo, słuchajcie, też rusza w trasę koncertową. Yay. Ale w Polsce nie będzie akurat.
0: Niestety, ale można się załapać, jeżeli ktoś ma w Niemczech rodzinę, to można pojechać do Monachium. Jeżeli w Londynie kogoś macie, to jak najbardziej też można próbować. Paryż, Włochy, Hiszpania, ale takie duże europejskie miasta.
1: Tak jest i to jest trasa zaplanowana na rok 2027 w Europie. Natomiast myślę, że może jeszcze coś na festiwalu jakimś, coś ten, wiesz.
0: No trzeba się. Że ta trasa, z tego co widzę, to jest tak marzec, kwiecień, początek maja, no to akurat całe lato, żeby przyjechać do Polski. A myślę, że festiwale akurat o Oliwie będą się bić.
1: Tak jest, bo to jest super dziewczyna, słuchajcie. I właśnie wydaje nową płytę, a z tej płyty nowy, świeżutki numer Drop Dead. Bardzo się cieszę, że to gramy w RMF Max, więc dajcie głośniej.

0: Super dziewczyna. Taki film do kin też niedługo wraca. Pojawia się, w zasadzie pojawia się po raz pierwszy, bo o tej dziewczynie jeszcze za dużo nie wiemy. Chyba że ktoś czytał komiksy, no to co nieco o rodzinie Supermana wie, ale teraz będzie można nauczyć się jeszcze więcej.
1: O Jezu, pięknie, już się nie mogę doczekać. Anna Nakleb za nami w RMF Max, a w kinach już teraz jest naprawdę ciekawie. I trochę też superbohatersko, ale bardziej w klimacie Gwiezdnych Wojen. Mandalorian i Grogu teraz można oglądać. Pasażer to nowy horror. Mortal Kombat, więc tutaj akurat, no wiadomo, piu, piu, piu.
0: Ale piu, piu, piu, to jest świetna rzecz. Akurat na niedzielę, wiecie, żeby się trochę odmurzyć, odstresować, bo idzie do nas stresujący zapewne poniedziałek, więc zróbmy wszystko, żeby te złe emocje z siebie wyrzucić.
1: Tak, można to zrobić na przykład na Mortal Kombat. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mi szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.
0: Wyj głośniej.

0: Tak głośno śpiewam APT zazwyczaj w tygodniu, jak wiem, że wracam na chatę i że zaraz wpakuję pod kocyk, odpalę serial i zrobię herbatkę i będzie super. Roza i Bruno Mars za nami w RMF Max.
1: A jeżeli chodzi o rzeczy, które trzeba dać głośniej, to za chwilę, moi drodzy, na antenie RMF Max prawdziwa eksplozja muzyki. Explosion, a więc prawdziwe legendy, o, Calvi tak. I Remy, to już za parę chwil zostańcie z nami.
0: Bo my po prostu nie zapominamy, że weekend jeszcze trwa. On trwa i za chwilę się o tym przekonacie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Lato w Half Price.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: I tak leci niedziela. Bledka za nami, a teraz już w blokach startowych Dua Lipa.
1: Dziewczyna, która piękne prezenty nam dała jeszcze przed weekendem, bo wypuściła płytę koncertową, no i film koncertowy na YouTubie za darmo w całości. Jak było w Meksyku? Sprawdzajcie. I ten numer też tam usłyszycie. Dua Lipa.

0: Słuchajcie The Weeknda, bo dobrze wam mówi. Zatrzymajcie łzy na dzisiejszy wieczór, bo wieczorem to, moi drodzy, będzie się działo.
1: Ja już mam wrotki odpięte, generalnie skrzydło upocone ze stresu, bo naprawdę no to są emocje, no nie ma co ukrywać. Jest nowe reality show, które podbiło Polskę. Śluby już za nami, a teraz trzeba sprawdzić, co się u tych wszystkich par dzieje rok po tych wydarzeniach, które zobaczyliśmy ostatnio.
0: No właśnie, Love is Blind Polska, spotykają się właśnie, z tego co widziałam, nie wszystkie pary, ale i tak będą dramy, będzie gorąco, z tego co widziałam na zapowiedzi. Padną te pytania, które zadajemy sobie od paru dobrych tygodni, także kochani, dzisiaj 19, myślę, że Polska wstrzyma oddech.

0: Idealny vibe na niedzielę. Bausa i Magnetic w RMF Max. No jak tam wasze plany? Już sobie myślicie, co tutaj obejrzeć wieczorem? Gdzie się na kanapie wyłożyć i co pooglądać? No wiemy, że tak jest, bo są badania, które to potwierdzają.
1: I potwierdzają, że wiele poświęcamy czasem, żeby obejrzeć coś, na czym nam bardzo zależy. Właśnie czytam, co oglądamy jako Polacy i jak konsumujemy te streamingi. I uwaga, prawie 40% z nas odkłada swoje obowiązki dla seansu wyczekiwanego filmu albo serialu. Całkiem sporo z nas ogląda też treści w pracy albo w szkole i uwaga, 1/4 Polaków, którzy byli badani, przyznała się, że zdarzyło im się ominąć przystanek, oglądając film albo serial, którego są fanami. Niektórym się zdarzyło wiele kilometrów przejechać, bo tak się wciągnęli.
0: Tak, i tak od pętli do pętli, słuchajcie. To, żeby uniknąć takich rzeczy, to może jednak lepiej sobie odpalić coś dzisiaj w domku, tak na luziku, a my za chwilę parę polecajek jeszcze podrzucimy od siebie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ariana Grande, pięknie gra na niedzielne popołudnie, to We Can't Be Friends w RMF Max. No troszkę mi się łezka w oku też zakręciła, bo skończyły się moje ulubione seriale ostatnio. The Boys już z ostatnim odcinkiem, Daredevil też się skończył. No i co tu teraz oglądać?
1: No słuchaj, każdy sobie bez problemu coś na pewno znajdzie. Ja cały czas jestem wkręcona w testamenty. Wiem, że o tym już mówiłam, ale naprawdę bardzo mi się podoba to, jak się rozwija ta fabuła i że potrafi być zaskakująca, a myślałam, że już mnie nic tam nie zaskoczy w tym świecie. Także testamenty jak najbardziej polecam.
0: A Roostera już widziałaś?
1: Jeszcze nie, ale mam na liście. Tak samo Półbrata też mam na swojej liście i nie wiem, kiedy ja to wszystko obejrzę.
0: Ten Rooster jak coś to ze Steve'em Carellem, więc jak lubicie klimaty The Office, to ten serial też może wam się spodobać. Jak obejrzymy, to damy znać w RMF Max.

0: piosenka idealna na wakacje. Ja wiem, że mamy końcówkę maja, ale z takimi numerami i z tą temperaturą za oknem, ja mam wrażenie, jakbyśmy mieli przynajmniej lipiec. Magic in the air. No nie mówcie, że tej magii po prostu nie ma.
1: Tak jest. Jest magia w RMF Max. Ona tu będzie jeszcze dłużej, więc zostańcie z nami, bo po 15:00 Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion. I to też brzmi jak wakacje.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Słuchacie Vienna Life, najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.

0: Szanowni słuchacze RMF Max, witamy was po godzinie 15. Tutaj Natalia Kawałek.
1: Justyna Borycka, za nami też Pink Panthers i Zara Larsson, więc było dziewczyńsko, ale jeszcze taki słodki chłopak nam się teraz pojawi w głośnikach.
0: Będzie bardzo chłopacko, somber. Max. Ale żeby doprecyzować, chłopak śpiewa, ale śpiewa o dziewczynie, która troszkę złamała mu serce. Back to Friends już teraz. Możemy sobie tutaj wspólnie wszyscy popłakać.
1: Tak jest. To numer, który zresztą bardzo lubicie, bo cały czas wysoko na liście Hot Bands, więc niech płynie w głośnikach w niedzielę. Troszeczkę się rozpływamy razem z wami. No i jesteśmy tu jeszcze do 16 w RMF Max.

0: nie mam pojęcia, jak wygląda teledysk do tej piosenki. Nie wiem, z którego ona jest roku, ale ile razy ją słyszę, to mam w swojej głowie taki kabriolet.
1: Aha.
0: Piękny słoneczny dzień, wieje wiatr, dziewczyny ręce w górze, tańczą.
1: I tak zwane mają girls.
0: Tak, i mają jeszcze takie apaszki w rękach, wiesz, żeby było widać ten pęd. No i właśnie taki klimacik przy tym numerze czuję za każdym razem.
1: Tak jest. Narcotic, Trust i I Like It w RMF Max. I to jest doskonały vibe na niedzielę. Jakkolwiek wam się ta muza kojarzy, niech płynie pięknie teraz w waszych głośnikach. Za chwilę jeszcze Tame, Impala i Jenny z numerem Dracula. I to jest czysta przyjemność tak dla was grać o tej porze.
0: I sobie myślę, że do tego numeru też by można było jeździć kabrioletem. Nigdy nie jeździłam, ale tego życzę wszystkim, żeby sobie kabrioletem do dobrej muzy pojeździć. Jeżeli macie kabriolet, to zostańcie z nami i koniecznie dajcie głośniej. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: czarujące chłopaki. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się spotkają, a oni się spotkali właśnie 12 lat temu. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. To nowość Repeated. Właśnie, Boryna, jak długo, najdłużej zwlekałaś z czymś? Co długo odkładałaś w swoim życiu? Jaki masz rekord?
1: Generalnie mam wrażenie, że im rzeczy do zrobienia trwa krócej, jej robienie, tym dłużej ją odkładam. I to się powtarza bardzo często w moim życiu. Jak musisz na przykład do kogoś zadzwonić, albo napisać, żeby o czymś przypomnieć, albo załatwić jakieś papiery, to potrafię odkładać w nieskończoność, a to zajmuje dosłownie 3 minuty.
0: Ale to nie było 12 lat.
1: Nie, 12 lat nie.
0: Okej, okay, czyli ten rekord jest...
1: Nadal niż Martin Garrix i Ed Sheeran, tak.
0: Ten rekord cały czas jest w topce. Jeżeli wy coś bardzo długo w swoim życiu odkładaliście, śmiało piszcie 3001. Może tych panów przelicytujecie.

0: I to jest numer, który ma w sobie głęboki oddech. Elton John i Dua Lipa w RMF Max. I teraz taki głęboki oddech to już mogą wziąć maturzyści, bo to już po wszystkim, słuchajcie. Może jeszcze jakieś ustne egzaminy, ale te pisemne już skończone.
1: 21 dzień maja to był ostatni dzień męki, chociaż umówmy się, większość zamknęła się w pierwszym tygodniu maja, także gratulujemy, przetrwaliście. Teraz jeszcze tylko te ostatnie ustne i później to już, słuchajcie, zaczynają się te najdłuższe wakacje z życia. Chyba że wy byliście tymi cwaniakami, co podrzucali tematy maturalne, no to w sierpniu powtóreczka.
0: To wciąż 3 miesiące wakacji.
1: To prawda.
0: Nadal więcej niż masz, kiedy już pracujesz.
1: No.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Nie zliczę, ile razy w życiu powiedziałam Everyday I'm shuffling. Party Rock Anthem w RMF Max. I tak brzmi u nas niedziela.
1: No właśnie, kto zabroni nam wszystkim imprezować w niedzielne popołudnie? Być może ktoś powinien, ale są na pewno tacy, którzy mogą sobie na to pozwolić. Studenci, pozdrawiamy. Wy jesteście teraz w cugu juwenaliowym. No i seniorzy też tak trochę imprezują, no bo senioralia w wielu miastach w Polsce się odpalają. To jest piękne.
0: To jest ten moment, kiedy te uniwersa się łączą po prostu. Nasze uniwersum też się łączy teraz z Karolą i Mateuszem Markiem. Karola Kowalska, Mateusz Marek za chwilę rozwijają różowy dywan, więc zostańcie z RMF Max, a my za dzisiaj już dziękujemy. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Do usłyszenia. Pa!
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: panowie, na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Powiedzmy uczciwie, że był to naprawdę gruby tydzień, bo działo się bardzo dużo.
2: No tak, finał Eurowizji.
1: Finał Królowych Przetrwania, finał Hotelu Paradise, finał Love is Blind.
2: To prawda, finał Lewego w Barcelonie też był.
1: To jest po prostu zatrzęsienie informacji, z którymi musimy sobie dać radę i przez to wszystko was bezpiecznie przeprowadzimy. Nawet jak nie widzieliście, to się nie martwcie, będziecie wiedzieć, o co chodzi, a na pewno będziecie wiedzieć, z czego się śmiać.
2: No i najgorsze jest to, że nawet jakbyśmy też chcieli mieć tutaj finał różowego dywanu, to nie możemy. No nie. Bo no jak finał... no, przecież was nie zostawimy z tym wszystkim.
1: Dywan się nie kończy.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Co to jest za super dziewczyna? Ariana w RMF Max i różowy dywan. I teraz u nas o innej super dziewczynie, która...
1: Dokonała niemożliwego. Shakira dostanie 60 milionów euro.
0: Jak to się robi? Robi z tego szkolenia?
1: Właśnie. Ale ta batalia trwała bardzo długo, jeśli się nie mylę, to jakieś 15 lat.
0: Okay.
1: Od 2011 miała taki spór ze skarbówką z Hiszpanii.
0: To odważna dziewczyna z niej, naprawdę.
1: No właśnie. I tyle się sądzili i Sąd Najwyższy w końcu stwierdził, że nie musiała płacić tych podatków i niesłusznie jej zabrali pieniądze i teraz jej mają wszystko zwrócić i to z odsetkami.
0: Przepraszam, czy polski Sąd Najwyższy też może nam takim wszystkim zasądzić?
1: Nie, najważniejszy wniosek jest taki. Można wygrać ze skarbówką, naprawdę, no tylko wystarczy być tego, Shakirą.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Kaufland jest też.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid.
7: Lot of Half Price.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: to wie, jak ugryźć temat, żeby się podobało, a my wiemy, co grać. To jest Dawid Podsiadło w RMF Max i to jest różowy dywan i porcja wstrząsających plotek z zeszłego tygodnia.
1: Tak jest. Na początek tak leciutko przy okazji weekendu Andziax wybudowała, słuchajcie, dom, taką specjalną willę.
0: Tak.
1: Ale nie dla siebie, tylko dla swoich dekoracji.
0: Co?
1: Świątecznych, halloweenowych, wielkanocnych, walentynkowych, na dzień dziecka, na dzień matki, na dzień psa, na dzień...
0: Aż tyle tego, nie macie tego trzymać?
1: No i dziwić się, no trzeba było wybudować dom, żeby miały gdzie mieszkać te wszystkie dekoracje. No. Nie wiem, no może ona po prostu nie wie, że można mieć na przykład komórkę lokatorską, piwnicę, albo po prostu zwykły pawlacz.
0: No właśnie.
1: I tam też się zmieści.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
17: Say no more.
2: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa. Just keep watching.

0: W niedzielę i zresztą nie tylko w niedzielę, to wiecie, najlepiej jest mieć włączone RMF Max. Tak dobrze gra u nas Kaira, a to jest różowy dywan i informacje ze świata gwiazd i ze świata Love is Blind.
1: Wszyscy zastanawiają się.
0: Nikt nie ogląda, wszyscy wiedzą.
1: Co to były te kieliszki złote? Po co oni z tym cały czas łazili? I to się chyba w ogóle we wszystkich edycjach, we wszystkich krajach. To jest taki znak charakterystyczny.
0: Tak.
1: Ale co oni tam mieli? No jeden z uczestników Love is Blind, Jacek, zdradził, że mieli tam, no wyobraźcie sobie, różne rzeczy, no.
0: Więc, no co ty nie powiesz?
1: Co tam do picia? No po prostu normalne napoje, czasem po prostu najzwyczajniejsze napoje.
0: A co, kawa, herbata,
1: też,
0: kieliszka?
1: Tak, wodę. Tak, właśnie. Mm. A wiecie czemu tak było? Ponieważ te kieliszki nie widać, co jest w środku i dzięki temu montażystom jest łatwiej montować.
0: A, że nie widać, ile już było na przykład.
1: Tak, że możesz potem posklejać scenę, jak ci pasuje i nic tam się nie gryzie. Także słuchajcie, najważniejsza wiadomość. No, można z kieliszka wypić cokolwiek. Nikt tego nie sprawdza, naprawdę. Możecie. Różowy.

0: No oni to tak potrafią, że ja bym chciała, żeby znowu coś razem nagrywali. Black Eyed Peas w RMF Max i Różowy Dywan i podsumowanie tego, co się działo w tym zeszłym tygodniu, a działo się tyle, że jak ktoś chce, to może notować nawet.
1: Ważne ogłoszenie, słuchajcie, bo Doda i Fagata szukają chłopa do tortur.
0: Po co?
1: No
0: co?
1: Właśnie, już intryguje. Będą go torturować w teledysku. Musisz być ładny, zadbany, wysportowany. W typie takiego macho. No i wiadomo, co może skusić takiego mężczyznę.
0: Piękne kobiety już są, więc obstawiam, że szybkie samochody i pieniądze.
1: No, pieniądze, ale jakie? 1800 zł. Za udział w teledysku. Naprawdę? Tak, taka jest cena. Tak,
0: ojoj.
1: Tak. No i one go tam będą torturować. No, ale też szczerze powiedzmy, no nie każdy lubi Dodę i Fagatę i musi też z nimi czasem spędzić czas jakoś oglądać. I co, to jest taka tortura za darmo?
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.

0: Ten to tak potrafi ująć, ukołysać. To jest Metzner w RMF Max. A my na różowym dywanie, słuchajcie, mamy dla was plotki z zeszłego tygodnia. No i nie uwierzycie, no. No nie uwierzycie.
1: Agnieszka Kaczorowska
0: tak?
1: ma nową kuchnię w nowym domu.
0: No gratulacje.
1: Ale ma też oczywiście nowy związek i o tym też musimy pamiętać, mm-hmm. bo ten dom to dlatego, że ma nowy związek. No i teraz uwaga, tak? W tej kuchni jest dużo różnych takich fajnych szuflad, wszystko jest pięknie ułożone, no naprawdę. No, robi wrażenie. Wow. Agnieszka Kaczorowska nawet zatrudniła specjalną ekipę do tego, żeby tą kuchnię jej zorganizować.
0: Aha, tak. Fajnie.
1: Tak. No i chwali się tym w internecie i też w sumie nie ma się co dziwić, bo nadal największym osiągnięciem w polskich domach za każdym razem jest to, jak po 7 miesiącach czekania, po nerwach, nieodebranych telefonach, po tym, jak się okazało, że to jednak nie te szafki, albo nie ten kolor, potem po kolejnych 2 miesiącach poprawek, 5 tygodniach opóźnień, w końcu masz kuchnię od tego stolarza, co miał zrobić szybko, porządnie i w dobrych pieniądzach.
0: I to w 7 miesięcy tylko.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: my tutaj się bujamy w studiu.
1: Ale to robili, to się, tak, ale kiedyś robili numery.
0: Push the button i w ogóle jaki fajny tytuł. Push the button i tam windy jeżdżą w teledysku. Można obejrzeć na rmfmax.pl. Sugar Babes za nami, a przed nami, bardzo proszę.
1: Ciekawe, czy wiecie, jakbyście obstawiali, czy Roxana Węgiel i Kevin Glay mają rozdzielność majątkową?
0: No pewnie, że tak.
2: No a właśnie, że wcale nie.
0: Naprawdę,
1: tak,
0: no to jest news.
1: Się u Kuby Wojewódzkiego, że wszystko mają wspólne, że wszystko jest razem, on ma dostęp do jej pieniędzy, tak. Tam Wojewódzki mówił, że tak się nie robi, coś tam jakieś swoje, ale ona ma wspólnie, także jedni powiedzą, fajnie, że fajnie się ustawił,
0: fajnie, Kevin, no,
1: drudzy powiedzą, że tak właśnie powinno być, że zaufanie i romantycznie, trzeci powiedzą, że nic do tego, a my powiemy,
0: a
1: że jak najważniejsze, że Kevin, my się cieszymy, że Kevin nie jest sam w domu.
3: Różowy dywan w RMF Max.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Mocno, świeżo.
4: Leć na maksa razem z tym.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: No co wam powiemy, no oszaleliśmy totalnie na punkcie tego numeru, dlatego gramy to w RMF Max. Beauty and the Beat i Justin Bieber z Nicki Minaj. A tymczasem różowy dywan, podsumowanie tygodnia, no i okazuje się, że łatwo gang przerwę od mediów miał krótką.
1: Ma przejechać na rowerze całą Polskę. Nie przesłyszeliście się, chce przejechać naraz.
0: Ale naraz wzdłuż i wszerz, czy najpierw co, potem tam?
1: Najpierw z Warszawy do Gdańska i potem, jak mu dobrze pójdzie, to się ma tam przespać i potem ma gdzieś z Gdańska do Zakopanego. A to wszystko oczywiście z jakimś dobroczynnym celu. Ma zebrać 12 milionów na leczenie chłopca chorego na zanik mięśni. Także już można w ogóle tam wpłacać.
0: Już.
1: 12 milionów, co to za niego?
0: Co to, proszę cię. Ja myślę, że nawet wsiądzie na rower, już to będzie zebrane.
1: Ja w ogóle się nie zdziwię, jak trzeciego dnia będzie już objeżdżał Polskę dookoła na rowerze, a obok niego będzie Maryla Rodowicz robiła triki na BMX-ie.
2: Różowy dywan w RMF

0: To się cały czas świetnie trzyma, świetnie brzmi. To jest RMF Max i Dua Lipa i Houdini, a to jest Różowy Dywan. No i proszę bardzo, sensacja z zeszłego tygodnia. Skandal.
1: Skandal, ale już wytłumaczony przez samą bohaterkę główną skandalu. Olga Tokarczuk powiedziała, że no korzysta z zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji podczas tworzenia swoich książek. No i właśnie, potem jeszcze się musiała tłumaczyć, że to halo, większość życia to ja jednak pisałam wszystko sama z głowy i że tej sztucznej inteligencji.
0: Tak,
1: no to ja po prostu korzystam, żeby, nie wiem, sprawdzać fakty, a nie, że mi coś tam książkę pisze. No i to jest w ogóle zabawne, nie? Możesz dostać Nobla i wszyscy w szoku i że jak to jest w ogóle, jesteśmy oszukani, a jak korzystasz ze sztucznej inteligencji i nie masz nawet na przykład jeszcze średniego wykształcenia, to wszyscy dookoła myślą, że jesteś kozak, bo i że oszukałeś system. No jak?
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

0: No i to jest taki nastrój, że pasuje i do niedzieli, i pasuje do tego, o czym chcemy wam teraz powiedzieć. Joey, End of Beginning w RMF Max. No bo historia, mówmy co chcemy, ale jest naprawdę niesamowita.
1: W różowym dywanie tylko ważne informacje i plotki. Słuchajcie, ptak wziął i naptakał, jak to się mówi, na króla Karola. Normalnie, bezczelnie, na garnitur. To jest news z tego, sensacja. Król Karol nie zdenerwował się za bardzo, tak. Ucieszył się, powiedział, że dobrze, że nie na głowę.
0: Ma rację, a jakby miał jeszcze jakiegoś Polaka obok siebie, to by mu Polak powiedział, że to na szczęście.
1: Oczywiście, no. To jest to tak, ale tutaj też jest bardzo piękna lekcja, jak nas traktuje przyroda i świat. Dla niej król, nie król, wszyscy jesteśmy równi, na wszystkich pada tak samo deszcz i nie tylko.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
6: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kawy z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

0: się od razu tak cieplej na serduchu robi, jak ta dziewczyna pośpiewa. To jest Bledka w RMF Max, a to jest Różowy Dywan. No i teraz wyjątkowa plotka. No, z zagranicy wzięliśmy taką zachodnią, amerykańską.
1: Pamela Anderson podobno chodzi z Tomem Cruise'em.
0: Co?
1: No,
0: nie.
1: Tak.
0: Jak to możliwe?
1: Tak, no tak po prostu mówią w Ameryce i chyba tak jest. Na razie jeszcze się do tego nie przyznają.
0: Aha. Ty patrzę, że ona jest młodsza od niego w ogóle.
1: Tak?
0: 4 lata, no dobra. Okay. No
1: ale to jest w ogóle ciekawe, bo oni tyle lat w tym samym sosie, tam w hollywoodzkim takim sosie. Ale też z drugiej strony Amerykanie ostatnio odkryli, że można wietrzyć pomieszczenia. Wystarczy otworzyć okno. Odkryli ostatnio kompot.
0: Fajnie.
1: I nazwali to zupą z owoców. Więc może kto wie, odkryją niedługo naszą klasę i będzie więcej takich, wiesz, romansów z dawnych czasów.
0: Ja mam nawet tytuł na ten film, romans.
1: No.
0: To mógłby być taki nowy film. Tom Cruise w filmie Mission Pamela.
2: Różowy Dywan w RMF Max.

0: No ciężko się potem uspokoić, bo to jest Macklemore Lewis. Rewelacja. RMF Max, a to jest Różowy Dywan. No i jeszcze mamy jedną rzecz z zagranicy, bo Magda Gessler jest w Stanach.
1: Nie, w ogóle. Magda Gessler jest na amerykańskim, ale TikToku Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych. Rozumiesz? Co? Nasza Magda Gessler na politycznym TikToku. No, wrzucili tam sobie Magdę Gessler z czołówki Kuchennych Rewolucji.
0: A, wycięli ją bez jej wiedzy z programu,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, tak. No i generalnie jest viral. Ja sobie tak myślę, skoro to Partia Demokratyczna, no to kto wie, może ją wystawią na przykład w kolejnych wyborach prezydenckich w Stanach.
0: Fajnie.
1: Wiesz, ma charakter, umie rozstawiać ludzi po kątach, ma duże poparcie, uniwersalnie brzmiące nazwisko Gessler, może być też amerykańskie, no i żadnej wojny nie rozpęta, co najwyżej to, nie wiem, może jakąś rewolucję?
0: Rewolucja, rewelacja.
2: Różowy Dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Moja główka sama chodzi, bo to jest Balsa i Magnetic w RMF Max, a w różowym dywanie... A jeszcze śmieszne plotki dla was mamy.
1: Doda, słuchajcie, skomentowała trasy stadionowe Sanach i Dawida Podsiadło. Aha. No bo wiecie, bo oni jak sprzedają, to sprzedają po prostu w godzinę wszystkie stadiony w tym kraju. Tak, tak, hurtowo. No i Doda powiedziała, że wiecie, bo to jest tak, że im te stadiony jest łatwo sprzedać, bo oni nigdzie indziej na co dzień nie grają, więc wszyscy chcą się pojawić akurat tam, gdzie ten koncert będzie. No
0: to
1: i
0: dlatego.
1: To jest taka recepta. Tak, to dlatego. No to trochę tak jak z takim typem w pracy, co wiecznie jest na wakacjach albo wiecznie jest na L4 tak zwanym, jak już przyjdzie w końcu do roboty, to jest takie, o, przyszła nasza gwiazda.
0: No, znam takiego jednego.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Zanim poniedziałek, to jeszcze trochę dobrej muzy w RMF Max w Vice i Reality. To jest Różowy Dywan, no i też oczywiście jeszcze trochę opowieści z showbizu.
1: Tak.
0: Muzycznego
1: smutna.
0: Również. Co się
1: smutna
0: stało?
1: Teraz. No nie, no rozpadł się ważny zespół dla świata.
0: Który?
1: Zespół Aqua. Kojarzysz? Od 30 lat ta piosenka
0: I'm Barbie Girl.
1: Tak. Także naprawdę po 3 dekadach na scenie ogłosili w takim emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych, że to koniec, przestają. No i nie wiem, czy nie będą wracać po to, co
0: to jest, chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy oni wiedzą, że najlepiej to jest teraz raczej wracać, a nie kończyć.
1: Ale jest jedna ważna rzecz. Oficjalnie wiemy, ile można przelecieć na jednej piosence.
0: 30 lat minimum.
1: Tak. To jest nowość.

0: jak Mrozu i Sound & Grace zagrają, to nikt nie siedzi w miejscu. To jest Różowy Dywan, to jest RMF Max, ale jest też taka druga kapela, która potrafiła w jednym miejscu zebrać wszystkich z całego kraju.
1: 90 tysięcy ludzi w Chorzowie Metallica zebrała. Szacun, nawet jak słuchacie innej muzy, wiadomo, no ale to jest żywa legenda. Mhm. No i tam mieli też jeden naprawdę świetny kawałek.
0: Zagrali Mroza?
1: Tak, nie, blisko. Mroza to może zagrają za 30 lat. Zagrali Perfect. Perfect, chcemy być sobą. Już wcześniej
0: bardzo
1: grali.
0: Ładnie.
1: Wcześniej na poprzedniej trasie grali kawałek Dżemu, a teraz chcemy być sobą. Także słuchajcie, no jest jeszcze szansa, że tak ze dwa razy jak przyjadą, to się wreszcie nauczą naprawdę porządnych kawałków też.
0: No, dlatego póki co to porządne kawałki gramy my w RMF Max. Zostańcie z nami. Max Reels u nas już za moment, więc będzie i muza, i trochę tego, co gra w sieci.
1: A u nas to wszystko. Dzięki bardzo. Karolina Kowalska.
0: Mateusz Marek.
1: Trzymaj to się.
0: Pa.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, etc., Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło ogłasza, że to sezon. A sezon na co? Na trendy z internetu, oczywiście.
1: A my nie jesteśmy wcale sezonowcami, tylko my te trendy sprawdzamy już. Kochani, trochę i jeszcze więcej tak naprawdę. I to jest program Max Reels, który właśnie po godzinie 19 rozpoczynamy razem z wami. Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. Zostańcie z nami, jeśli chcecie się dowiedzieć, co tam piszczy w internecie.
1: A piszczy bardzo dużo. Piszczy na przykład też Eminem, bo chciałby już zagrać swój numer Houdini. Także gramy?
0: No, faktycznie. Piszczy.
1: Piszczy to gramy. Ci oboje, że Eminem wjechał.

0: Ciao ragazzi i ciao dziewczyny. Nie pamiętam, jak są ragazze? Są dziewczyny?
1: Chyba nie, ale ja nie pamiętam.
0: Ale
1: ja
0: nie, no
1: pamiętam.
0: Nieważne.
1: Ważne, że ciało już jest opalone.
0: Tak jest. Serce. The Colors i Italo Disco. Tak, żeby jeszcze to słońce prosto z Włoch przeprowadzić trochę na antenę RMF Max. A w Max Reels? W Max Reels się szykuje jak zwykle, jeżeli chodzi o internety, jeżeli chodzi o TikToka, Instagrama. No a tam przecież cały czas nie schodzi Justin Bieber, nie?
1: No właśnie, dobrze się składa, że to słońce, że to ciepłe dni, no bo te ciepłe dni zwiastują co? Festiwale muzyczne. A festiwal muzyczny taki globalny, światowy, który odbija się chyba największym echem zawsze, no to jest ta Coachella. I to właśnie tam bardzo. Justin Bieber w tym roku dał bardzo, bardzo nietuzinkowy występ, który też w social mediach i zwłaszcza na TikToku rozniósł się no niesamowicie. I do tej pory Beauty and the Beat, czyli piosenka z Nicki Minaj jest no chyba w numerze, nie wiem, nie chcę mówić w tym momencie, ale top 10 myślę, że spokojnie.
0: Ale tu cały czas.
1: Także to widać, cały czas jest efekt tego wszystkiego, a my w Polsce też przecież mamy teraz coraz mocniej już ten sezon festiwalowy.
0: I możecie obserwować naszego Instagrama, żeby być na bieżąco z tymi festiwalami i przede wszystkim z biletami, które rozdajemy na te festiwale. A Beauty and the Beat? No jasne, że zagramy. Już za chwilę w RMF Max.
1: Trzeba. Justin, chodź tutaj.
2: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

0: How does it feel? No jak się czujemy? Chyba czujemy się dobrze. A
1: dobrze.
0: Notabene wykonawcą jest The Dub Dogs. Ja nie wiem, czy dub, czyli ten gest młodzieżowy w 2026 roku, to jeszcze jest fresh. Jak myślicie, moi drodzy? To
2: trzeba się lewego przywrócić, co?
0: Trzeba przywrócić ten trend.
2: Lewy mówi, że cały czas jest ok.
0: Tak. Ono to jak lewy tak mówi, to musi tak być.
2: To oczywiście, że tak. My za to mówimy, że ok jest podcast i to jest bardzo ok podcast Bratnie Dusze, czyli Adrianna Krysian oraz Hi Papi. I jeżeli jeszcze nie widzieliście ostatniego odcinka, to warto, bo wpadła tam dziarma.
0: Wpadła dziarma i opowiadała o tym, co się dzieje w ich życiu. A jeśli ktoś nie jest na bieżąco, no to dziarma jest w ciąży, więc jest to bardzo ważny etap w jej życiu z pewnością. Ciekawy jestem, jakie tam zdradziła szczegóły. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem, więc muszę tak jak wy siąść i przesłuchać całość. Zapraszam was serdecznie do tego.
2: Posłuchajcie, jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych, ale także na platformie RMF On, ale na YouTube też możecie zobaczyć przede wszystkim, jak dziarma wygląda w tych swoich nowych włosach koloru żółtego. Fajnie. Moim zdaniem fajnie. Klasa, fajnie, klasa fajnie. Mega.

0: Ariana Grande i Z, to piosenka Break Free, czyli też powrót kilka, albo nawet już kilkanaście lat wstecz z playlistą naszą, playlistą TikTokową, playlistą instagramową, bo te hity również na TikToku grzeją coraz mocniej, wracają jak bumerang.
1: A jeżeli chodzi o nowości, to jest nowa zbiórka Łatwo Gęga, nie uwierzycie, gość znowu postanowił streamować.
0: Daje za wygraną.
1: Nie
0: pozbędziemy się go tak łatwo.
1: Nie, 250 milionów, które zebrał, to jest dla niego za mało. On chce zebrać jeszcze kolejne kilkanaście milionów i tym razem chce objechać rowerem całą Polskę. Od Zakopanego po sam Gdańsk.
0: No właśnie, i obiecał, że jeżeli w momencie, gdy uda mu się zebrać już tą gwarantowaną kwotę na leczenie w drodze do Gdańska, czyli w momencie, jak będzie w Gdańsku, już zostanie to ten cel osiągnięty, no to obiecał, że następnego dnia po prostu prześpi się i ruszy z powrotem do Zakopanego. Także jesteśmy ciekawi, czy mu się to uda. Mamy nadzieję, że tak, ale wierzymy, że on jest taką postacią, która jest w stanie zmienić naprawdę wiele.
1: My chcielibyśmy, żeby się w końcu Łatwo Gęg wyspał, bo to jest najważniejsze.
0: To by mu się przydało.
1: Tego mu życzymy. I przy okazji też będziemy to wszystko mogli obejrzeć, bo będzie z tego też specjalny stream, który będzie trwać.
0: W końcu stream do oglądania.
1: W końcu jest.
0: Dawno. No, szczerze mówiąc, tęskniłem za tym uczuciem, jak co chwilę odpalam YouTube'a, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
1: Wracamy, kochani. Polska górą.

0: Niedziela, wieczór i humor, wiadomo. Tak działa RMF Max, to tak działa Max Reels. Ale warto tak samo być z nami po godzinie 20, bo jeszcze lepsze kawałki mamy niż do tej pory mieliśmy. A wiecie, że w takim razie poprzeczkę podnosimy po prostu jeszcze wyżej.
1: No właśnie, nie będziemy was dręczyli jakimiś starociami, nie. Chociaż dręczyl się pojawi z piosenką Free From Desire.
0: Ale to nie starocie.
1: Musiałem to powiedzieć, przepraszam.
0: Nie, ja się nie obrażam.
1: Oprócz tego Sean Paul chyba jeszcze się zakręcił po koncercie w Polsce i został tutaj koło naszego studia i wpadnie zagrać Give It Up To Me z Casey Cole.
0: Ale też do tego wpadnie sam Ed Sheeran oraz Martin Garrix ze swoją nowością, którą stworzyli w duecie. Warto być z RMF Max również po godzinie 20. Max.
2: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: I po reklamie.
13: Tu jest RMF Max.
14: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
15: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
16: Hit na Maxa.
13: RMF Max.

0: Wiosna, lato, jesień, zima.
1: A, to nie, to nie, nie ta piosenka była.
2: I cztery pory roku
0: najmocniej. To ja troszkę się zakręciłem po imprezie ostatniej. Jestem z wami dzisiaj DJ Zimny Gulasz.
2: I Filip Kliber, siemano, hej, cześć. To jest Max Reels, jest po 20:00.

0: To tym razem ja, nie Sean Paul. Ale
1: nie
0: Sean
1: poznałem.
0: Paul do, no ja też właśnie tak przez chwilę zacząłem śpiewać,
1: bo myślę, co, nie?
0: Kurde, no brzmi identycznie. Oczywiście żartujemy, ale Sean Paul nie żartował i faktycznie wpadł do nas, do Warszawy 20 maja, tak, wtedy był koncert
1: 20 maja,
0: Shawna Paula na Torwarze warszawskim i tam właśnie później mogliśmy obserwować nagrania, oczywiście gdzie? Na TikToku. No bo jak się nie było na jakimś koncercie, odpala się TikToka i się czuje, jakby się w połowie, chociaż jedną nogą było na tym występie.
1: Więc jeżeli chcielibyście się poczuć jak na koncercie Shawna Paula, wcale na nim nie będąc i już dowiadując się o tym nawet po fakcie, bo teraz pewnie część z was mówi, co? Jaki koncert w ogóle?
0: No Shawna Paula? Właśnie, przegapiliście.
1: Co? A był właśnie. Ale spokojnie.
0: Spoko, my zaśpiewamy w duecie za was. Macie Shawna Paula w domu.
1: Tylko, że jak już skończymy program i nie będziemy na antenie.
0: Dla przyjemności po programie.
1: Ale zaśpiewamy. Bądźcie. Shawn Paul to jest hit, jeżeli chodzi o ten tydzień na TikToku i na Instagramie, ale to nie ostatni hit. Ciekawi, co jeszcze będzie? To zostańcie z Max Reels. Max.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara?
2: No.
3: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
17: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
18: O kurde.
17: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
18: No jak najbardziej, jak najchętniej.
17: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrem woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Utwór Repeat It.
1: Repeat It.
0: My to zapętlamy, tak jasne. Jak chłopaki chcą, to my to zapętlamy, nie ma problemu. W programie oczywiście Max Reels, no bo jakim innym.
2: A jeżeli wy byście chcieli powtarzać jakieś teksty, w ogóle się nad nimi nie zastanawiając, to mamy taki poradnik i trzeba używać tekstów tak. Au? Czy w sensie takie au? Au? Strykać palcami jeszcze, o, że tak, o. Nie? Jala.
0: Nice
2: też możecie
0: jeszcze
2: używać.
0: Takie yip.
2: Oj, i jeżeli się zastanawiacie, skąd to w ogóle jest, to jest z serialu, takiego nowego serialu, Miłość jest ślepa.
0: Show, ale no, można powiedzieć, że zrobił się z tego niezły serial momentami, taki nawet bym powiedział, taka nawet telenowela.
2: Oj, trochę tak, no.
0: No ale wzbudziło to niemałe emocje również na TikToku, również na Instagramie, tam pojawia się naprawdę sporo różnych, no nie tylko teorii, ale również właśnie wykorzystań tych dźwięków, które przed chwilą słyszeliście, można sobie zrobić takie małe ASMR.
2: I przede wszystkim pamiętajcie, au, to od tego au, zaczynamy, no tak dokładnie. Kończymy.
0: To nie ma co się ograniczać.
2: Więc gramy Bad Memories w RMF Max. Au!

0: Katy Perry. Tak, żeby się pożegnać. Pożegnać się z godziną 20, bo już za chwilę godzina 21, ale ten tydzień też minął pod znakiem pożegnań i to bardzo, bardzo bolesnych.
1: No właśnie, bardzo bolesnych, dlatego że my już osobiście, jako prowadzący programu Max Reels, programu o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, bardzo się martwimy o to, kto, jaki inny duet będzie tworzył tak dobry content, jeśli nie Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski,
0: tak,
1: którzy siedli sobie pewnego razu na dachu autokaru i zrobili contentu na 2 miesiące w przód, bo tam później te wszystkie fragmenty były wycinane, wklejane jeszcze kilkanaście razy. No niestety, Lewy opuszcza szeregi Barcelony, na pewno wszyscy fani również też są z tego powodu no po prostu zasmuceni. Mimo wszystko Lewy oczywiście zrobił robotę i to nie ma bez dwóch zdań tutaj. Nie ma co podważać, że to jest robota zrobiona idealnie, no ale szkoda jednak, że mimo wszystko ten duet się rozdziela.
0: Ale też, żeby nie było, no to, że ten content się tworzył, to tylko dlatego, że panowie w końcu mogli odpiąć wrotki, no bo zdobyli mistrzostwo Hiszpanii,
1: właśnie,
0: więc można było jeździć autobusem.
1: Stres puścił, nerwy puściły, więc już był tylko i wyłącznie moment na celebrację.
0: Ja myślę, że tam im więcej puściło, nie? A bardziej im tam do głowy uderzyło. Ale nie wiemy, tak, nie widzieliśmy.
1: Ja powiem tak, odkąd Bagi na streamie Łatwo Ganga namówił Lewego, żeby wrócił na TikToka, to myślę, że Lewemu się już przestawiło w głowie, że on jednak zostanie mimo wszystko tym youtuberem.
0: A wy zostańcie z RMF Max, za chwilę 21 i kolejne bęgery w RMF Max. RMF Max.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Metzner, który już wywąchał absolutnie całe miasto i z nosa mu wyszło, że to miasto pachnie jak Gotham. A czym pachnie godzina 21? No, oczywiście trendami z internetu. Siemano, Filip Kliber z tej strony.
1: I DJ Zimny Gulasz, również kłaniam się niziuteńko.

0: Rumba.
1: Sí.
0: Rumba.
1: Sí.
0: To oczywiście Pitbull, I Know You Want Me. No a to, co słyszeliśmy przed chwilą, no to oczywiście przygotowania do koncertu w Polsce, który już 23 lipca w Warszawie, moi drodzy, jeśli ktoś nie ma biletów tak jak my, no to spokojnie mamy Pitbulla w domu, a w zasadzie Max.
1: No i przy okazji też nie musicie na koncert Pitbulla iść, za który trzeba zapłacić, możecie wybrać się chociażby na naszą trasę Lato na Maxa i bawić się na koncertach za darmo. A 13 czerwca będziemy w Malborku, no a tam to się będzie działo pod sceną, za sceną, na scenie, gdzie jeszcze się może dziać, nad sceną się może dziać, wszędzie się będzie działo.
0: Może się dziać, my po raz kolejny nawiążemy do tego słynnego słownictwa, będzie au, dlatego au. Wilki.
1: No to i to nie tylko wilki będą.
0: Będzie bardzo au.
1: Bo będzie też Mortal i będzie też DJ set Oli Bieniarz, więc jeżeli jesteście fanami albo chcielibyście posłuchać, jak brzmi muzyka na żywo, to pamiętajcie, 13 czerwca wpadajcie do Malborka, my tam będziemy, wy też tam musicie być. Max.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Jeżeli myślicie, że to był Grzegorz Markowski zespołu Perfect, nie, to była Metallica, która wpadła na koncert do Chorzowa i to po prostu internet rozpaliło do czerwoności.
1: Ale ja też bym powiedział, że mimo wszystko wyszło im to naprawdę perfect, jak na to, że dosłownie nie umieją przecież naszego języka polskiego, to świetnie to zaśpiewali i brzmiało to naprawdę, naprawdę legitnie, jak to się mówi. Więc cóż, takie niespodzianki lubimy. Metallica też lubi w Polsce grać polskie numery specjalnie dla swoich fanów. Wiedzą, że mamy tutaj naprawdę, naprawdę dużo fanów tego zespołu, więc rozpieszczają nas jak tylko mogą.
0: I to był przy okazji też rekord, jeżeli chodzi o frekwencję na koncercie na stadionie w Chorzowie, ponieważ do tej pory on należał do Dawida Podsiadło, a teraz Metallica go pobiła o 300 tysięcy, więc jeżeli chodzi...
1: To Dawid musi tutaj zakasać już rękawy i powoli szykować się na odwet.
0: Dawid, szykuj się. My się szykujemy na kolejne bęgery w RMF Max.

0: wracać. Oślepieni światłami weekendu, można powiedzieć, jesteśmy w tym momencie, a bardziej to ekranów telefonu, bo musieliśmy przeskrolować całego TikToka i całego Instagrama, żebyście wy nie musieli.
1: Ile tego jest?
0: O tych trendach, a to oczywiście nawiązanie do tego, że The Weeknd i Blinding Lights już za nami w programie Max Reels.
1: Przed nami jest jeszcze jeden wyjątkowy program dzisiaj. Tak na koniec, taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o zakończenie tego weekendu, czyli próba mikrofonu, którą prowadzi Kari Nicińska, a wielkimi krokami zbliżają się Fryderyki, czyli najważniejsze nagrody, jeżeli chodzi o polski przemysł muzyczny.
0: Dokładnie.
1: I wiem, że są goście u Kariny, którzy o tych właśnie Fryderykach, a właściwie o nominacjach, no bo przecież nie wiemy, kto jeszcze wygrał, nie? Chyba, że ty wiesz. Wiesz
0: nie,
1: coś?
0: Absolutnie nic nie wiemy na ten temat. Mam nadzieję, że niedługo się dowiemy. No i właśnie po to zachęcamy was serdecznie do tego, żebyście zostali z RMF Max, bo w próbie mikrofonu możecie dowiedzieć się takich smaczków, których na przykład nigdzie indziej nie usłyszycie. Może jakieś niuanse, może coś się faktycznie wpadnie takiego, że będziecie mogli się potem pochwalić, że wiecie coś takiego z programu Max. Nie Max Reels.
1: Nie, nie.
0: Z programu próba mikrofonu.
1: Tak jest.
0: Ale od nas macie smaczki z internetu, także też coś tam jest zawsze.
1: Zostańcie z RMF Max po 22:00 próba mikrofonu i Kari Nicińska.

0: friends.
1: Myślisz, że się nadaje na chórki?
2: Mógłbyś robić chórki, ewentualnie mógłbyś robić jeszcze inne rzeczy na...
1: Właśnie myślałem, wysyłałem CV, ale kurczę, no nie odzwania.
2: Bo może nie nagrałeś...
1: Może wy wiecie czemu.
2: Głosówki może nie wysłałeś mu z próbką głosu,
1: spróbuję,
2: nie?
1: Spróbuję.
2: Spróbuj jeszcze raz.
1: Się uda.
2: My w tym momencie idziemy wysyłać w takim razie próbki głosu do Sombra i jednocześnie dziękujemy wam za to, że byliście z nami. To był program Max Trills w składzie niezmiennym. Filip Kliber
1: i DJ Zimny Gulasz. No a jak wy macie jakieś próbki do wysłania, wysyłajcie nam próbki swoich możliwości, ale może dla przyjemności po programie, a tymczasem próba, nie próbka, tylko próba.
2: Próba.
1: Mikrofonu.
2: I to już po godzinie 22 w RMF Max. Dzięki za dziś. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Co powiecie na taki klimat o poranku?
5: Strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
6: Może chodzić o jajka.
5: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
6: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
5: Zemsta?
6: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia na betonie.
7: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezent.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: I po reklamie.

Wiosna to doskonały czas, żeby się zakochać, o czym za chwilę porozmawiamy muzycznie z naszym dzisiejszym gościem. Będzie to Wiktor Dyduła w studiu RMF Max, ale tymczasem... Kari Incińska, dobry wieczór. Zapraszam Was przez najbliższe 2 godziny na próbę mikrofonu w RMF Max, czyli program, w którym dużo przede wszystkim rozmawiamy o muzyce, o nowościach, chociaż na razie z szuflady, ale z okazji Dnia Mamy. Wszystkiego najlepszego.

0: się można dowiedzieć czasami o artystach, jak się z nimi człowiek umawia na wywiady? Na przykład ja już wiem, że Wiktor Dyduła byłby świetnym radiowcem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A wiesz dlaczego?
1: No już się domyślam, co chcesz powiedzieć, tak.
0: Radiowcy się nie spóźniają. Co prawda my jesteśmy zwykle na ostatnią chwilę, bo nam się wydaje, że 40 sekund, co w naszej opinii to jest pół piosenki, to jest jeszcze masa czasu i tyle zdążymy jeszcze zrobić. Obiad odgrzać, zjeść go, wypić wodę, wziąć trzy głębokie wdechy i wyjść na antenę, ale przyjść godzinę wcześniej, no to stary, powiem ci pełen szacunek.
1: Ale to się nie zdarza, to jest dzisiaj jakiś dziwny właśnie przypadek.
0: Właśnie te sytuacje, mówisz, że jednak częściej spóźnianie niż za wcześnie.
1: No myślę, że tak, że mam ten studencki taki 5-minutowy do 15, nie są to jakieś dłuższe chyba, mam nadzieję, to poprawcie mnie, jeśli jest inaczej, ale zawsze są to 5-15 minut, myślę, że maks, no moje spóźnienie. Raczej jestem odpowiedzialny, ale to też mówię z mojej perspektywy, a jak mówiłem ci poza anteną, ostatnimi czasy staram się mówić o sobie pozytywach, więc to jest jeden z nich.
0: Chociaż
1: może się okazać, że jest zupełnie odwrotnie.
0: Chociaż wiemy, że to bywa niełatwe, o tym też na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, ale uśmiechasz się jeszcze, kiedy słyszysz tam słońce, gdzie my, bo czasami jest tak, że artyści nie lubią swoich największych hitów, prawda? A tu jest jednak duży ładunek emocjonalny w tej piosence.
1: Tam słońce, gdzie my, również dostrzegam, staram się jak śpiewam, to czasami sobie wybieram jakąś historię, którą na przykład przeczytam w komentarzu i staram się nasycić tą historią, to wykonanie aktualne, które jest w utworze i wtedy w ogóle mi się to nie nudzi, bo wyobrażam sobie tych ludzi i historię, tylko że to też bywa bardzo dobijające. Musimy sobie też trzeba się nauczyć chyba nie narzucać sobie za dużo na bary, bo też jesteśmy w stanie udźwignąć tylko ileś tam historii. To tak jak moja mama opowiadała, bo moja mama prowadziła sklep spożywczo-przemysłowy z moim tatą, no i do mojej mamy przychodzili zawsze się ludzie zwierzać. Ona była jak psycholog, bo miała tą taką moc, którą do tej pory ma, że można było się zwierzyć, ona zawsze rozumiała, zawsze powiedziała coś takiego, co miało się usłyszeć, czego człowiek potrzebował i do tej pory to ma i właśnie w sklepie ludzie przychodzili i się zwierzali, ale ona później to musiała dźwigać. Później myślała tydzień o tej historii,
0: no tak.
1: Której ktoś sobie wyrzucił i potem sobie wszedł, o, super, o, ale fajnie. No i to jest bardzo, bardzo trudna robota właśnie psychologów, że

0: oni słyszą to na co dzień, dlatego muszą mieć chyba też swoich, swoje tak, osoby, którymi się tak zwierzają, bywa. Także mają też swoich psychologów. No i wydaje mi się, że w tej branży też właśnie widzę to takie zwierzanie się w sklepie ludzi, którzy piszą w komentarzach, którzy opowiadają historię, wysyłają filmiki, opowiadają, że to jest. I teraz ja staram się już to troszeczkę ograniczać. To nie tak, że mam to gdzieś, tylko po prostu ja też jestem człowiekiem, jestem w stanie przyjąć ileś tam informacji i historii. A jak za dużo tego będzie, to też nie będę tym samym człowiekiem dla tych ludzi i nie będę dawał tego, co ich też ładuje dobrą energią, więc trzeba to też tak mądrze, taktycznie rozwiązać.
1: O zakochaniu się porozmawiamy w tej drugiej osobie, ale też w innych gatunkach muzycznych z Wiktorem Bydułą już za chwilę, a tymczasem duet a propos zwierzania się z Kasią Sienkiewicz już teraz.

0: Numer dwóch kolegów. Leon Krześniak i Wiktor Dyduła. To już wiemy na antenie RMF Max w próbie mikrofonu. Wiktora dzisiaj gościmy także w studiu. Musicie koniecznie nadrobić fragment na YouTubie RMF Max mojej rozmowy z Wiktorem, która trwała cały czas niezmiennie mimo tej muzycznej przerwy, którą słyszeliście na antenie RMF Max. Tam dużo trochę o tym, jak ty się odnajdujesz w tej rapomowie i jak dobrze ci to wychodzi, ale przed chwilą, przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy o tym, że starasz o sobie mówić coraz lepiej. Z czego to wynika? Czemu w takim razie wcześniej myślałeś albo mówiłeś?
1: No zawsze chciałbym, żeby to coraz lepiej brzmiało i było coraz lepszej jakości, a mi jeszcze tak nie do końca wychodzi. Wydaje mi się, że moja głowa wyprzedza moje umiejętności.
0: Okej.
1: Okay. Ja sobie wyobrażam, bo mam bujną wyobraźnię i wyobrażam sobie już niesamowite rzeczy, a nie potrafię tego osiągnąć. I jeszcze w dobie czasów, gdzie muzyki powstaje bardzo dużo i artyści naparzają tym, i to już rozmawiałem z innymi też artystami, że to niestety trudno jest się od tego odciąć, że tamten artysta wydaje jeden numer, drugi numer, trzeci numer, tutaj ma współpracę, tutaj wystąpił w reklamie, mam też piosenkę w reklamie, tutaj, tu kolejna piosenka, ten, tu występ z tym, a są z tym. I w jednym tygodniu ma tych bardzo dużo rzeczy i jak to niestety mamy też social media, ogląda się to i to nie jest tak, że to nie jest zazdrość, to jest bardziej takie, że nie nadążam tak jak inni mają super tempo i mi się wydaje, że ja też powinienem tak jak oni, że ja za mało może pracuję, że ten. A to nieprawda, bo każdy ma swoje tempo i powinien się skupiać na tym, co potrafi najlepiej i nawet jeśli to ma iść wolno, ale potem dać jakiś fajny owoc, nawet jeden, to ten owoc będzie bardzo wartościowy. No i muszę się tego też nauczyć, żeby nie zwracać uwagi na innych, tylko, bo ja im mega kibicuję i w ogóle i to jest super, że w ogóle tyle powstaje muzyki, ale muszę się skupiać na tym, żeby się nie dołować tym, że tamten jest trzy kroki przede mną, bo muzyka to nie jest rywalizacja.
0: No sociale też nam to robią.
1: Kurczę,
0: nie ukrywają tego.
1: No strasznie. Ja jestem uzależniony totalnie od social mediów, od telefonu. Nie jestem w stanie tego wyjść po prostu.
0: Dobrze, czy ci idzie na razie przez tą rozmowę? Nie jest tak źle.
1: A, bo mam zasadę właśnie a propos akurat social mediów i telefonu. Jak jestem z kimś, to staram się, jeszcze mi nie do końca to wychodzi, ale staram się telefon nie odkładać nawet tu, że on tu jest, bo widzę go, tylko odkładać do kieszeni. To mi się udaje to robić na razie z moją ukochaną. Wiem, że na przykład ze znajomymi czasami przypomina mi się, że muszę załatwić jakąś sprawę i przepraszam, muszę coś tam zrobić, ale na przykład z ukochaną to już mi się udało tam, że jak jesteśmy gdzieś na obiedzie czy coś, odkładam telefon, oczywiście czasami boję, coś tam musimy też załatwić, ale już wiem, że jest dużo lepiej ze mną, a propos tego, nie? No ale to jest choroba, to jest straszna choroba naszych czasów.
0: Nominacja do Fryderyków. Czy to dla ciebie coś waży?
1: Waży ogromnie, dużo. Ja bardzo dziękuję w ogóle za tę nominację. To jest coś w ogóle dla mnie znowu wykraczającego poza moją wyobraźnię i dziękuję za docenienie i że ktoś to dostrzegł i uznał, że warto to tak wyrzucić na piedestał, że o, tu jest coś, na co zwróci uwagę, zobaczcie, jest chłopak, sobie gra fajnie z zespołem i ma fajne piosenki i że dużo jest tam wartości. Bardzo dziękuję. Ja już uważam, że w ogóle to jest takie osiągnięcie, które zostanie ze mną do końca.
0: A czy ten Fryderyk przewędruje? Tego dowiemy się już jutro podczas gali. Tymczasem zachęcamy was do wysłuchania całej rozmowy z Wiktorem Dydułą na YouTubie RMF Max. Podajcie koniecznie.

Zapowiedź, no właśnie, czy dobrej zmiany od Gracie Abrams w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Mieliście okazję usłyszeć zapowiedź, a całość już 17 lipca na zupełnie nowym, pełnogrającym już krążku. Lubię wolty muzyczne, w szczególności kiedy artyści, którym została przypięta łatka artysty mainstreamowego, mogą pokazać coś więcej. I Little Sims w tym roku, po bardzo emocjonalnym albumie Lotus z minionego roku, stwierdziła, że chyba pójdzie trochę śladami Tylera, The Creatora i stworzy epkę taneczną. Ja nie ukrywam, że wolę się przy Lotusie zatrzymać.

Pytanie, mam wrażenie, jest takim elementem spójnym zarówno i w twórczości Darii ze Śląska, która kieruje nam zupełnie inne pytanie na swoim najnowszym krążku, który pojawił się w przestrzeni w zeszłym tygodniu. Nazywa się Halo, co jest grane? I jeżeli podobne pytanie również kierujecie do świata coraz częściej, to coś czuję, że to może być krążek dla was, ale również i w twórczości Kukona w nowej, zupełnie super grupie na polskiej scenie rapowej, której się doczekaliśmy. W skład nie tylko Kukon wchodzi, ale także Sokół, i to ten Sokół, Wojtek Sokół, a także Amen Hevra. Na razie mamy jeden singiel spod produkcji Magiery, natomiast wszystko wskazuje na to, że zapowiada się to na pełnoskalową płytę. Po ostatnich koncertach Taco Hemingwaya czy też Maty, które niewątpliwie imponują rozmiarem, mam trochę wrażenie, że polski rap zaczyna dobijać do jakiegoś sufitu. Czy jest jakiś ratunek dla niego? Może duety, i to wcale nie takie oczywiste tylko z rapowego świata. Za wiele wam zdradzić nie mogę, ale w przyszłym tygodniu doczekamy się takiej niespodzianki. A to mała podpowiedź.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: I po reklamie.

przez najbliższą godzinę radiową antenę RMF Max w próbie mikrofonu w audycji, w której poświęcamy mnóstwo miejsca polskiej muzyce, oddajemy debiutantom. Gary Incińska, witajcie ponownie, mamy już 23. Zanim zaczniemy się stresować, że znowu jutro poniedziałek i kołowrotek od nowa ruszy, to chwila relaksu z Obłokiem od Berga.

0: To się bardziej, wiesz, do słuchacza, żeby mogli się z wami poznać. Prostota formy oraz szczerość przekazu. W ten sposób opisujesz raz ze swoim teamem epkę, którą mamy już wszyscy, bo jest niedziela. Epka wyszła w piątek, dopiero co świeżynka. Natomiast kogo ty, tak jako też słuchaczka, podpatrujesz w tej szczerości i prostocie formy? Kto do ciebie trafia?
1: Dużą inspiracją jest dla mnie Gracie Abrams. Oczywiście wychowywałam się na Taylor Swift.
0: Jesteś Swiftiarą?
1: No, tak. Trochę, no, że tak powiem. Więc ona mnie bardzo inspirowała całe życie właśnie do przekazywania tych emocji, takiego storytellingu trochę.
0: A łatwe było przejście na swój start, już tak nawiązując do piosenki, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Długo ci to zajęło?
1: Bardzo. Moje początki w ogóle pisania były dla mnie bardzo stresujące, bo jeszcze byłam bardziej zamknięta w sobie niż jestem teraz.
0: Trochę Billie Eilish.
1: Trochę tak, ale to było ze stresu po prostu, z jakiegoś lęku.
0: Kiedy pojawiłaś się z pierwszym singlem, ja pamiętam ten moment, to było Nienawidzisz. Tak. Wiedziałaś od samego początku, że to jest pierwszy numer, którym chcesz, żeby poznali cię słuchacze?
1: Chyba tak, ale dla mnie jest to bardzo ważna piosenka emocjonalnie i jakby...
0: To jest bardzo trudny i ciężki kaliber, który dostajemy w tej piosence. Warty na pewno tego, żeby się z nim zmierzyć, ale ze mną zostało takie pytanie. Czy czasami nie żyjemy w czasach, w których łatwiej jest czasami coś albo kogoś nienawidzieć, niż pokochać? Jak myślisz?
1: Mam jakieś takie... Taki dziwny stosunek do miłości, może przez to właśnie, że przeszłam wiele niefajnych rzeczy, jak większość z nas.
0: A gdybyś ty miała zamknąć całą swoją epkę jako autorka właśnie w jakiejś opowieści, takiej opowiedzianej słowami, zanim ją wysłuchamy już wszyscy, to co to byłaby za historia?
1: Może trochę o dorastaniu, trochę o tym, może co można przejść, co się... I że te emocje właśnie, które... między słowami się znajdują, są bardzo ważne i nie powinniśmy się ich bać i ukrywać w sobie.
0: W takim razie posłuchajmy piosenki Nienawidzisz Husky z epki Między słowami, do której zachęcamy, żeby sięgnąć po całość i jeszcze tam poszperać trochę więcej dla siebie. Dziękuję.
1: Dziękuję.

Jeszcze kilka miesięcy temu dał nam się poznać jako młody artysta z Krakowa o piekielnie wielkim głosie. A tu proszę bardzo, już mamy jego pierwszy debiutancki singiel Halo Houston, o którym Jasiek Piwowarczyk w przyszłym tygodniu opowie nam sam na antenie RMF Max. Zostańcie z nami.

0: Świeżynka od zespołu Deluzja w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Trochę o relacji, w której za wszelką cenę staramy się zadbać o tą drugą stronę, zapominając w tym wszystkim jeszcze o tym, że trzeba zadbać o siebie. I podobnie jest w przypadku Michała Grobelnego, którego znacie bardzo dobrze, chociażby z chórków Krzysztofa Zalewskiego, jak jesteście na jego koncertach tutaj w solowej twórczości. No, ciekawa rzecz.
1: Wciąż czuję, że to podstęp, bo jak to wytłumaczyć, że

Znowu serce szybciej bije. Przypomniało mi się znowu, jak twą całowałem szyję. Nasze plany, nasza przestrzeń, dawne słów potyczki i urazy w mojej głowie, które

No jestem ciekawa, czy w swojej twórczości Set Smiles będą w jakiś sposób stosować się do komend. Na razie się nie zapowiada i bardzo dobrze, bo dzięki temu doczekali się fonograficznego debiutu roku. Na razie nominacji do Fryderyków. Ciekawe, czy samej nagrody? O tym przekonamy się już jutro po godzinie 20. Kari Incińska, bardzo Wam dziękuję za tą niedzielę w próbie mikrofonu. Następna już praktycznie za tydzień z kolejną porcją nowości. Zapraszam serdecznie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

dancingu. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z T.